mama re di zare zani mama za za mama ni ni pani baba mama mama re mare ba pani mama re mazare ni zare mama pani mama re mazare ni zare mama pani mama re mazare ni kapa re re na du kon ta na za na re pani zare ni za pani re.